0: angelus na fanna
1: wana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu sebo merengi eden god neti bonine oda den god na fra jesu maria de sonne ke chobe den jayo kata
0: mama edo bonwa yin ko sebro.